0: Moje Radio 24.
1: Zostałem Jolkę?
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

Metro.

0: puri Himelja Dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz moje Radio 24.

0: Polska nie umarła, kiedy my żyje.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Talk. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

serwisie informacyjnym Moje Radio 24 przedstawiamy najważniejsze wiadomości. Tragedia rozegrała się w Staszkowie, gdzie zginęła 13-letnia uczennica szkoły po ataku ze strony ucznia klasy 8. Dochodzące do nas informacje potwierdzają również śmierć nauczycielki oraz hospitalizację drugiej wychowawczyni, której stan jest obecnie stabilny. Policja prowadzi intensywne dochodzenie w sprawie tego zdarzenia, a sytuacja na miejscu została już opanowana. W doniesieniach zagranicznych pojawiły się informacje dotyczące działań na Węgrzech. Według mediów węgierskich, Aaron Orban miał zaproponować przedsiębiorcy mieszkającemu w Austrii przejęcie ukraińskiego konwoju bankowego. Mężczyzna odrzucił jednak tę propozycję, uznając polityka za osobę naiwną i podatną na wpływy grup interesu. W marcu 2026 roku węgierskie służby zatrzymały pojazdy należące do ukraińskiego Oszczadbanku i skonfiskowały przewożone środki, które zostały ostatecznie zwrócone Ukrainie po wyborach parlamentarnych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki. W północnej części Polski temperatury wynoszą od 10 do 12 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w tym w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują odpowiednio 10 i 12 stopni. Na południu oraz na wschodzie kraju, w Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi 7 stopni Celsjusza. W pozostałych lokalizacjach odnotowujemy temperatury od 9 do 11 stopni.

Witam o 6 rano w piątek. Dzień dobry, zapraszam serdecznie do 10 na podwójne espresso, żeby ten tydzień roboczy dobrze się nam skończył.

Wrzesień to był taki na rozgrzewkę, ale październik nie zostawia złudzeń. Rutyna znowu wraca na pełnej petardzie. Jeśli wasz plan dnia jest dziś napięty do granic możliwości, zróbcie sobie krótką pauzę i posłuchajcie tego.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Pietrzykowice a Pokarwiany w kierunku Zgorzelec obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S5, na odcinku między węzłem Strumiany a węzłem Poznań Wschód trwa remont nawierzchni. Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią zachodnią z ograniczeniem prędkości do 80 km na godzinę. Informujemy również o zamkniętych pasach włączenia i zjazdu węzła Kleszczewo w kierunku Bydgoszczy. Objazd poprowadzono przez miejscowości Trzek, Czerlejno i Klony. Na autostradzie A4 przy granicy państwa w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę z powodu trwającej kontroli granicznej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Twój głos. Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.

2, 1, start. I kto pierwszy do łazienki? To normalna walka o ogień w rodzinnym gronie. Mam nadzieję, że dzisiaj byłeś pierwszy, byłaś pierwsza. Ja byłem akurat, co się nie zdarza często. Pozdrawiam też tych panów, którzy mają w domu na przykład 3, 4 albo 5 pań. To potrafi być już poranna apokalipsa. Takiej muzycznie nie będzie. Moje Radio 24.

Pytanie poranne kolejne. Czy zabieracie sobie śniadanie albo drugie śniadanie do pracy na później? Co pewnie i tak zjemy, za czym to później przyjdzie do nas, czy raczej nie i, że tak powiem, cały dzień na głodnego. Proszę was, wejdźcie na naszego Facebooka i podzielcie się własnymi spostrzeżeniami.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. Na północy Polski, w Szczecinie i Gdańsku, termometry wskazują odpowiednio 12 i 10 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi od 10 do 12 stopni. W południowej części oraz na wschodzie Panin. W Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach jest chłodniej, termometry pokazują 7 do 9 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1032 hektopaskale.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

serwisie informacyjnym Moje Radio 24 przedstawiamy najważniejsze wiadomości. Tragedia rozegrała się w Staszkowie, gdzie zginęła 13-letnia uczennica szkoły po ataku ze strony ucznia klasy 8. Dochodzące do nas informacje potwierdzają również śmierć nauczycielki oraz hospitalizację drugiej wychowawczyni, której stan jest obecnie stabilny. Policja prowadzi intensywne dochodzenie w sprawie tego zdarzenia, a sytuacja na miejscu została już opanowana. W doniesieniach zagranicznych pojawiły się informacje dotyczące działań na Węgrzech. Według mediów węgierskich, Aaron Orban miał zaproponować przedsiębiorcy mieszkającemu w Austrii przejęcie ukraińskiego konwoju bankowego. Mężczyzna odrzucił jednak tę propozycję, uznając polityka za osobę naiwną i podatną na wpływy grup interesu. W marcu 2026 roku węgierskie służby zatrzymały pojazdy należące do ukraińskiego Oszczadbanku i skonfiskowały przewożone środki, które zostały ostatecznie zwrócone Ukrainie po wyborach parlamentarnych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy, w Szczecinie, termometr wskazuje 12 stopni Celsjusza, a w Gdańsku 9 stopni. W centralnej części Polski, w Poznaniu, temperatura wynosi 11 stopni. Natomiast w Warszawie i Wrocławiu odnotowano 9 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie, jest 7 stopni, podczas gdy w Rzeszowie i Suwałkach termometry pokazują 6 stopni Celsjusza. W Gorzowie temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1032 hektopaskali.

Albo czasami się obudzimy i człowiek taki jakiś nieobudzony. No niby technicznie wstał, ale zęby, ubranie, klucze, śniadanie, wszystko na autopilocie. Mózg jakoś nie chce się w to włączyć. Proponuję kawę i odrobinę energii z głośnika w moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A8 między węzłem Wrocław-Psiepole a węzłem Wrocław-Północ występuje uszkodzona dylatacja obiektu inżynierskiego. Na autostradzie A4 na odcinku od węzła Godzieszów do węzła Bolesławiec wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w kierunku Jędrzechowic ze względu na uszkodzenie płyt betonowych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Bywają i takie poranki, no przynajmniej u mnie, że wszystko robię jakby na autopilocie. Automatyczne zęby, automatyczne ubranie, automatyczne klucze i mój mózg jakby w ogóle się w to nie angażował. Interesująca jest ta fizjologia mózgu, prawda?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie umiarkowane temperatury. Na północy, w Szczecinie, termometr pokazuje 12 stopni Celsjusza. Natomiast w Gdańsku jest 9 stopni. W centralnej części kraju w Poznaniu mamy 11 stopni, a w Gorzowie 10 stopni. Stolica Polski, Warszawa, notuje 9 stopni Celsjusza. Na południu i wschodniej części kraju temperatury są nieco niższe. We Wrocławiu jest 9 stopni, w Krakowie 7, a w Rzeszowie i Suwałkach termometry wskazują 6 stopni Celsjusza.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

serwisie informacyjnym Moje Radio 24 przedstawiamy najważniejsze wiadomości. Tragedia rozegrała się w Staszkowie, gdzie zginęła 13-letnia uczennica szkoły po ataku ze strony ucznia klasy 8. Dochodzące do nas informacje potwierdzają również śmierć nauczycielki oraz hospitalizację drugiej wychowawczyni, której stan jest obecnie stabilny. Policja prowadzi intensywne dochodzenie w sprawie tego zdarzenia, a sytuacja na miejscu została już opanowana. W doniesieniach zagranicznych pojawiły się informacje dotyczące działań na Węgrzech. Według mediów węgierskich, Aaron Orban miał zaproponować przedsiębiorcy mieszkającemu w Austrii przejęcie ukraińskiego konwoju bankowego. Mężczyzna odrzucił jednak tę propozycję, uznając polityka za osobę naiwną i podatną na wpływy grup interesu. W marcu 2026 roku węgierskie służby zatrzymały pojazdy należące do ukraińskiego Oszczadbanku i skonfiskowały przewożone środki, które zostały ostatecznie zwrócone Ukrainie po wyborach parlamentarnych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano obecnie suche warunki. Na północy i w centrum Polski termometry wskazują wartości od 8 do 11 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W południowej części kraju jest znacznie chłodniej. W Krakowie temperatura wynosi 5 stopni, a w Rzeszowie 4 stopnie przy słabym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1032 hektopaskali.

Minęła 8 w moje Radio 24. Słuchasz porannego programu Podwójne Espresso w jego piątkowym, zdecydowanie luźniejszym wydaniu. Tak więc zapraszam na zdecydowanie luźniejszy zestaw piosenek.

Oficjalnie ogłaszam sezon na herbatę z goździkami, imbirem i cytryną za otwarty. Jeśli wasz poranek tego wymaga, jeżeli wymaga dziś specjalnego potraktowania, polecam właśnie ten zestaw. A do tego absolutnie najlepsze klasyki na naszej antenie.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku węzeł Pyrzowice, węzeł Piekary Śląskie w kierunku Gliwic i Łodzi występuje zwężenie jezdni. Na drodze krajowej K74 na odcinku Janów Lubelski, Zamość, obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Mój głos.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

A jak się wczoraj zabalowało troszeczkę, to potem rano bywa takie trochę na autopilocie, co nie? Automatyczne zęby, automatyczne ubranie, automatyczne klucze. Od jasnej, gdzie są te klucze? No właśnie, zupełnie bez zaangażowania mózgu. Bardzo ciekawe, jak ta nasza głowa potrafi sama sobie włączyć tryb automatycznego sterowania.

A bywa też tak z samego rana, że człowiek się budzi i myśli: łomatko, łorany, to już, i od razu przechodzi w tryb naddźwiękowy. Pasta, szczotka, kubek, zimna woda, tak było kiedyś w jednej piosence. A u nas w życiu bywa tak samo, tylko 4 razy szybciej, 4 razy bardziej i 8 razy mocniej. Mam nadzieję, że dzisiaj się nigdzie nie spóźnicie. Dynamicznie, także muzycznie, w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panuje sucha aura. Na północy i w centrum Polski, w tym w Szczecinie i Poznaniu, termometry wskazują od 9 do 11 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W południowej części kraju jest chłodniej. W Krakowie odnotowano 5 stopni. Natomiast w Rzeszowie temperatura wynosi 4 stopnie Celsjusza. W pozostałych regionach Polski temperatury wahają się od 6 do 10 stopni. Średnie ciśnienie wynosi 1032 hektopaskali.

0: jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto najnowszy serwis informacyjny. Ekspert Karol Starowicz wyjaśnia, że Wołodymyr Zełenski popełnił błąd w relacjach z Koreą Południową poprzez ujawnienie informacji o przekazaniu północnokoreańskich jeńców. Korea Południowa wyraziła sprzeciw wobec tego działania, wskazując na zagrożenie dla rodzin żołnierzy w Korei Północnej. Ta sytuacja doprowadziła do pogorszenia relacji z Seulem i zapowiedzi bardziej ostrożnego podejścia do współpracy z Ukrainą. W kolejnych wiadomościach oddział amerykańskich Marines zostaje skierowany na Bałtyk, aby wesprzeć operację NATO przy użyciu dronów oraz sensorów do zbierania danych. Żołnierzy będą współpracować z fińską brygadą brzegową, koncentrując się na rozpoznaniu taktycznym oraz ochronie infrastruktury podmorskiej w regionie. Wysłanie sił następuje w czasie kolejnych incydentów z udziałem Rosji, w tym przechwycenia rosyjskiego samolotu przez polskie myśliwce oraz odnalezienia drona na polskim wybrzeżu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki przy ciśnieniu 1032 hektopaskali. Na północy i w centrum Polski temperatury wynoszą od 10 do 11 stopni Celsjusza. W regionach południowych oraz na wschodzie kraju odnotowano nieco niższe wartości. W Krakowie termometr pokazuje 8 stopni, natomiast w Rzeszowie jest 7 stopni Celsjusza.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia

muszą stać. Autobusy pełne, na ulicach ciasno, na zegarku szybciej uciekają minuty, szybciej niż zwykle. Jeśli jedziecie właśnie do pracy albo na uczelnię, nie stresujcie się, zdążycie. Zdejmujemy nogę z gazu i włączamy dobry kawałek.

takie pytanie, czy warto od rana sprawdzać, co się dzieje na świecie, czy lepiej zachować spokój w głowie? My w Moje Radio 24, jak być może zauważyliście, serwisów informacyjnych nie nadajemy. Wyszliśmy z założenia, że każdy ma komórkę i jak chce, to sobie sprawdzi. My skupiamy się na muzyce, takiej, która pobudza z samego rana.

Czy rano potrzebujesz czegoś gorącego do żołądka, czy też wystarczy cokolwiek? Na to pytanie odpowiedzieć musisz sobie sam. Ja postaram się, żeby muzyka w moje Radio 24 była raczej gorąca. O tym.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatury wynoszą odpowiednio 12 i 13 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu,
1: Rok, godzina. Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: Codziennie, godzina. Po 22. Reklama.
3: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

Dzień dobry, oto najnowszy serwis informacyjny. Ekspert Karol Starowicz wyjaśnia, że Wołodymyr Zełenski popełnił błąd w relacjach z Koreą Południową poprzez ujawnienie informacji o przekazaniu północnokoreańskich jeńców. Korea Południowa wyraziła sprzeciw wobec tego działania, wskazując na zagrożenie dla rodzin żołnierzy w Korei Północnej. Ta sytuacja doprowadziła do pogorszenia relacji z Seulem i zapowiedzi bardziej ostrożnego podejścia do współpracy z Ukrainą. W kolejnych wiadomościach oddział amerykańskich Marines zostaje skierowany na Bałtyk, aby wesprzeć operację NATO przy użyciu dronów oraz sensorów do zbierania danych. Żołnierze będą współpracować z fińską brygadą brzegową, koncentrując się na rozpoznaniu taktycznym oraz ochronie infrastruktury podmorskiej w regionie. Wysłanie sił następuje w czasie kolejnych incydentów z udziałem Rosji, w tym przechwycenia rosyjskiego samolotu przez polskie myśliwce oraz odnalezienia drona na polskim wybrzeżu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatury wynoszą odpowiednio 12 i 13 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu, termometry wskazują 14 stopni, natomiast w Warszawie oraz we Wrocławiu odnotowano między 12 a 13 stopień. Na południu i wschodzie Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1032 hektopaskale.

0: Moje Radio 24, minęła 10. Przed nami kolejna porcja dobrze dobranej muzyki. Zapraszam.
1: Przeszłem, kto przełknął to i czekał.

Od rana do nocy gramy dla Ciebie konkret. Klasyczne hity, polska godzina, pościelowe historie piosenek. Wbij do nas o każdej porze.

Zrób komuś niespodziankę w radiu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i zostaw wiadomość z dedykacją. 22 602 0068. Czekamy.

masz dedykację i konkretny numer w głowie, nie ma problemu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i załatwione. Powtórzę, 22 602 0068.

Jeśli chcesz wrócić do sprawdzonych kawałków, to o 11:00 gramy klasyczne hity bez kombinowania. Pełna godzina muzyki, która naprawdę się nie starzeje. Tylko w moje radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych określił rosyjskie groźby nuklearne skierowane wobec NATO jako cyniczną i lekkomyślną próbę eskalacji konfliktu. W piśmie przesłanym do organizacji Moskwa ostrzegła, że w przypadku próby odcięcia obwodu królewieckiego może użyć broni jądrowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz były premier Litwy Andrius Kubilius zapewnili, że sojusz jest przygotowany na odpowiedź na każdy atak, a groźby Rosji są postrzegane jako element szerszej kampanii mającej osłabić wsparcie dla Ukrainy. Sytuacja na froncie uległa gwałtownemu zaostrzeniu i budzi niepokój kijowskiego kierownictwa. Wicepremier ogłasza plan generał Armageddon. Doniesienia w rosyjskich mediach wskazują na serię intensywnych szturmów, a pierwsze szczegółowe dane od początku wojny sugerują dotkliwe straty po stronie rosyjskiej. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. Najcieplejsza temperatura odnotowana została w Poznaniu i wynosi 14 stopni Celsjusza. W Warszawie oraz Szczecinie termometry wskazują 13 stopni, natomiast w Gdańsku, Wrocławiu i Gorzowie mamy 12 stopni Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 10 stopni, a w Suwałkach odnotowano 11 stopni. Ciśnienie baryczne dla całego kraju wynosi 1032 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych określił rosyjskie groźby nuklearne skierowane wobec NATO jako cyniczną i lekkomyślną próbę eskalacji konfliktu. W piśmie przesłanym do organizacji Moskwa ostrzegła, że w przypadku próby odcięcia obwodu królewieckiego może użyć broni jądrowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz były premier Litwy Andrius Kubilius zapewnili, że sojusz jest przygotowany na odpowiedź na każdy atak, a groźby Rosji są postrzegane jako element szerszej kampanii mającej osłabić wsparcie dla Ukrainy. Sytuacja na froncie uległa gwałtownemu zaostrzeniu i budzi niepokój kijowskiego kierownictwa. Wicepremier ogłasza plan generał Armageddon. Doniesienia w rosyjskich mediach wskazują na serię intensywnych szturmów, a pierwsze szczegółowe dane od początku wojny sugerują dotkliwe straty po stronie rosyjskiej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne odczyty wskazują na suchą aurę w całym kraju przy ciśnieniu 1033 hektopaskali. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry pokazują odpowiednio 14 i 15 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w okolicach Warszawy i Poznania, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza. Na południu kraju odnotowano nieco niższe wartości. W Krakowie oraz Rzeszowie jest 13 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach, tym we Wrocławiu i Suwałkach, temperatury wahają się między 14 a 15 stopniami.

0: dwie minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary, z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew Szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych określił rosyjskie groźby nuklearne skierowane wobec NATO jako cyniczną i lekkomyślną próbę eskalacji konfliktu. W piśmie przesłanym do organizacji Moskwa ostrzegła, że w przypadku próby odcięcia obwodu królewieckiego może użyć broni jądrowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz były premier Litwy Andrius Kubilius zapewnili, że sojusz jest przygotowany na odpowiedź na każdy atak, a groźby Rosji są postrzegane jako element szerszej kampanii mającej osłabić wsparcie dla Ukrainy. Sytuacja na froncie uległa gwałtownemu zaostrzeniu i budzi niepokój kijowskiego kierownictwa. Wicepremier ogłasza plan generał Armageddon. Doniesienia w rosyjskich mediach wskazują na serię intensywnych szturmów, a pierwsze szczegółowe dane od początku wojny sugerują dotkliwe straty po stronie rosyjskiej. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 16 stopni Celsjusza, przy czym w Gdańsku wieje dość silny wiatr. W centralnej części Polski temperatura jest nieco wyższa. W Poznaniu odnotowano 19 stopni, natomiast w Warszawie i Wrocławiu termometry pokazują 18 stopni. Na południu oraz wschodzie kraju, w Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie, panuje stabilna temperatura 16 stopni Celsjusza, a w Gorzowie odnotowano obecnie 15 stopni.

Minęła 13, rozpoczynamy czas na wasze pozdrowienia na naszej antenie. Wybierajcie także piosenki. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać się, a ja już zadbam o to, żeby wasza dedykacja pojawiła się na antenie.

Mazowsze w dwie minuty. Codziennie o 12.30 i o 22.30. Jedna miejscowość, jedna historia. Szybki lot nad regionem. Zobaczysz i usłyszysz więcej niż myślisz.

0: Wielkiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Kiedyś muzyka wymagała cierpliwości. Przewijanie kaset na ołówku, czekanie z palcem na przycisku rekord. Dzisiaj wszystko mamy na jedno kliknięcie, ale ta magia oczekiwania no gdzieś nam uciekła. Staram się ją dla Was odzyskać w każdej godzinie programu. Tu moje Radio 24. Gramy bez pośpiechu.

Październikowe popołudnie w pełnej krasie. Rano kurtka i czapka, o 14 wystarczy bluzka, a po 17 znów szukamy rękawiczek. Jeśli nosicie ze sobą pół szafy na wszelki wypadek, doskonale was rozumiem, bo mam tak samo. Trzymajcie się ciepło.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

prosto i bez kombinowania. Dzwonisz, nagrywasz się, wybierasz piosenkę. Reszta po naszej stronie. 22 602 0068. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych określił rosyjskie groźby nuklearne skierowane wobec NATO jako cyniczną i lekkomyślną próbę eskalacji konfliktu. W piśmie przesłanym do organizacji Moskwa ostrzegła, że w przypadku próby odcięcia obwodu królewieckiego może użyć broni jądrowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz były premier Litwy Andrius Kubilius zapewnili, że sojusz jest przygotowany na odpowiedź na każdy atak, a groźby Rosji są postrzegane jako element szerszej kampanii mającej osłabić wsparcie dla Ukrainy. Sytuacja na froncie uległa gwałtownemu zaostrzeniu i budzi niepokój kijowskiego kierownictwa. Wicepremier ogłasza plan generał Armageddon. Doniesienia w rosyjskich mediach wskazują na serię intensywnych szturmów, a pierwsze szczegółowe dane od początku wojny sugerują dotkliwe straty po stronie rosyjskiej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. Na północy i wschodzie, w Gdańsku oraz Suwałkach, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie jest 17 stopni. W centralnej części Polski termometry wskazują 21 stopni w Poznaniu i 19 w Warszawie. Na południu i zachodniej części kraju odnotowujemy temperatury między 16 a 20 stopni. We Wrocławiu mamy 20, w Krakowie i Rzeszowie 18, a w Gorzowie 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1033 hektopaskale.

Tu moje Radio 24 o 14 w piątek jeszcze zdążycie komuś zadedykować piosenkę i dołączyć do tego swoje pozdrowienia. 22 602 00 68 czekam.

0: Pamiętaj mnie.
1: Masz coś do powiedzenia i chcesz to puścić w eter? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Już nadchodzi i prawie jest wielka ewakuacja z biur, szkół i sal wykładowych. Jeśli wasz dzień pracy albo dzisiejszych wykładów dobiega końca, gratulacje. Wrzucajcie luz, a my zadbamy o muzykę na powrót do

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

świecie, gdzie każdego dnia wychodzą tysiące nowych piosenek, my robimy dla Was selekcję. Wybieramy te, które zostają w sercu na dłużej niż jeden sezon. Selekcja ponad rotację. To nasza zasada. Słuchacie mojego Radia 24.

O 11 robimy taki nasz mały reset i wracamy do najlepszych hitów. Bez nowinek, bez eksperymentów, sama esencja. Klasyka w czystej postaci. Zapraszam codziennie o 11 do Moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Pozdrów bliskich albo znajomych z miasta. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek do zagrania w moje radio 24. 22 602 0068.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Krzysztof Stanowski odniósł się do wpisu minister Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz dotyczącego funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Wykorzystał nagranie z tańcem na jachcie jako komentarz do kontrowersji wokół wydatkowania części dotacji. Minister Pełczyńska na Łęcz podkreśliła, że środki z KPO zostały przeznaczone na żłobki, transport publiczny, mieszkalnictwo społeczne oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Zapowiedziała jednocześnie przeprowadzenie kontroli i naprawę umów budzących wątpliwości. Stanowski zaznaczył, że jego krytyka dotyczy wyłącznie wydatkowania funduszy na nieuzasadnione inwestycje i wyraził oczekiwanie konsekwencji wobec nieprawidłowości. Władze Ukrainy przechwyciły rosyjski dokument przewidujący odłączenie 3 elektrowni jądrowych w ramach zimowej kampanii ataków na infrastrukturę energetyczną i wodociągową. Dokument zakłada uderzenia w podstacje elektryczne, elektrownie wodne i ciepłe oraz kotłownie. Głównymi celami ataków mają być miasta Kijów, Charków i Odessa. Ukraina intensywnie przygotowuje infrastrukturę do zimy, wzmacniając zabezpieczenia oraz rozwijając systemy rozproszonej energetyki. To były najważniejsze informacje.

Po 15 w moje Radio 24 kontynuujemy Wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. Wystarczy do nas zadzwonić, nagrać te pozdrowienia i za chwilę pojawią się na naszej antenie. 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Statystyki nie kłamią. Spędzamy ze sobą kilka godzin dziennie. To już nie jest tylko słuchanie radia. To jest wspólna zmiana w robocie. Dzięki, że pozwalacie mi sobie towarzyszyć przy tych wszystkich mailach i raportach. Obiecuję żadnych zbędnych wrzasków, tylko to, co w muzyce najważniejsze.

Słuchasz Moje Radio 24. Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie panują suche warunki. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, odnotowano około 21 do 22 stopni Celsjusza. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie termometr pokazuje 23 stopnie Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza. Suwałki oraz Rzeszów rejestrują temperatury między 19 a 20 stopniami Celsjusza.

Pozdrów znajomych, rodzinę albo jedną ważną osobę. Dzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego swój kawałek. Jeszcze raz 22 602 0068.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

pozdrów ekipę z pracy albo kogoś z trasy. Zadzwoń 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę przez duże mu 22 602 0068.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Kotły na pelet, drewno, drewno, drewno z pelet. Najlepsze ceny i fachowy montaż. Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o twoim cieple.
1: Reklama.
4: Planowane jest utworzenie stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w zachodniej części Polski. Według informacji przekazanych przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, rozważane lokalizacje to Poznań, Wrocław oraz Bydgoszcz. Jednocześnie trwają prace nad ustawą przedwojenną, która ma przygotować odpowiednie ramy prawne i zasady zarządzania na wypadek ewentualnego kryzysu lub wojny. Nowe przepisy mają wzmocnić obronność państwa oraz usprawnić współpracę między wojskiem a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. W wiadomościach zagranicznych nawałnice przemieściły się z nad Francji nad Grecję, gdzie w czwartek szczególnie dotknęły wyspę Kretę. Intensywne burze spowodowały powodzie błyskawiczne i znaczne zniszczenia. Na wyspie do niedzieli obowiązuje czerwone ostrzeżenie przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. W wyniku wezbranej wody zginął 80-letni rolnik. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie panują suche warunki. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, odnotowano około 21 do 22 stopni Celsjusza. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie termometr pokazuje 23 stopnie Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza. Suwałki oraz Rzeszów rejestrują temperatury między 19 a 20 stopniami Celsjusza.

No wreszcie piątek, wreszcie 16. Zamknijmy te laptopy, odłóżmy myszki w kąt, wsiądźmy do auta i jedźmy do domu. I niech towarzyszy nam moje Radio 24.

0: Od Londynu przez Warszawę, aż po wasze głośniki. Standard światowego radia, ale z lokalnym sercem. To jest moje Radio 24, wasz punkt odniesienia w świecie muzyki.
1: Naprawdę chciałem zwolnić,

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Radziszewo, ruch w obu kierunkach jest przełączany na drogi objazdowe. Ze względu na trwającą przebudowę układu drogowego obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Prace potrwają kilka miesięcy. Na drodze K26 w przejściu granicznym Krajnik Dolny Szwed spodziewajcie się możliwych zatorów spowodowanych kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

liście spadają z drzew, a na drogach robi się nieco bardziej ślisko i zdradliwie. Kierowcy noga z gazu, zdejmujemy niepotrzebny stres i powoli toczymy się do celu. A w głośnikach, cóż, niech gra moje Radio 24.

O 23 zmieniamy tempo. Pościelowe to spokojne kawałki i naprawdę dobry klimat. Zapraszam aż do pierwszej w nocy w moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Były kanclerz Niemiec, Gerhard Schröder, został powołany do Rady Nadzorczej rosyjskiego oddziału sieci sklepów Globus. Decyzja ta jest motywowana jego dotychczasowymi relacjami z polityką i kulturą Rosji. Schröder będzie odpowiedzialny za wspieranie strategicznego rozwoju firmy Hyperglobus. Władimir Putin oświadczył, że powołania zarządów komisyjnych w zagranicznych spółkach nie są formą nacjonalizacji ani kradzieży aktywów, lecz stanowią zabezpieczenie przed podobnymi działaniami ze strony innych państw. W kraju politycy Konfederacji krytykują decyzję prezydenta o podpisaniu ustawy dotyczącej podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Mimo wyraźnego sprzeciwu wobec wprowadzenia tej daniny, ugrupowania Nowa Nadzieja oraz Ruch Narodowy zapewniły, że nie zamierzają zmieniać dotychczasowej współpracy z Karolem Nawrockim. Prezydent podpisał ustawę i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, jednocześnie domagając się procedowania własnego projektu ustawy w tym zakresie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze, natomiast w Szczecinie odnotowano 18 stopni. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują odpowiednio 23 oraz 21 stopni Celsjusza. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, temperatura oscyluje między 22 a 23 stopniami. W Suwałkach oraz Rzeszowie odnotowano 19 i 20 stopni, natomiast w Gorzu termometr pokazuje 19 stopni przy słabym wietrze. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1032 hektopaskale.

A od 23 codziennie robimy klimat pościelowe. Spokojniej, bliżej i tak bardziej na noc. Zostań z nami aż do pierwszej.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w kierunku Łodzi, na odcinku od granicy z Czechami do węzła Mszana, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S5 między węzłami Kościan Południe i Lipno, po prawej stronie na pasie szybkim, trwają roboty gwarancyjne. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe pytanie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Praca zdalna ma swoje prawa. Ostatnie badania pokazują, że 4 na 10 z nas pracuje w dresowych spodniach, udając na kamerce pełen profesjonalizm. Spokojnie, w moim Radiu 24 nie mamy kamer w waszych biurach. Możecie tańczyć przed monitorem. Spokojnie, nikt nie patrzy.

Ulica po ulicy, światło po świetle, popołudniowy szczyt w październiku ma swój własny klimat. Byle bez nerwów, wszyscy jedziemy w tym samym kierunku. Włączamy muzyczny autopilot i spokojnie wracamy.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Nowy król Norwegii, Haakon VIII, podczas swojej pierwszej mowy tronowej podkreślił rolę Polski jako jednego z kluczowych sojuszników w Europie. W swoim wystąpieniu monarcha skupił się na zagrożeniach związanych z wojną Rosji z Ukrainą i zapowiedział rozbudowę norweskich sił zbrojnych oraz zwiększenie wsparcia dla ukraińskiego państwa. Król zasiadł na tronie 28 sierpnia po śmierci ojca, natomiast królowa Mette Marit nie mogła uczestniczyć w otwarciu sesji parlamentu ze względu na infekcję po przeszczepie płuc. W Czechach doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 50-letni spadochroniarz z Polski. Do wypadku doszło w okolicach lotniska w Klatowach. Ratownicy nie zdołali uratować życia Polaka. Przyczyny oraz przebieg zdarzenia są obecnie badane przez policję i Czeski Instytut Badania Wypadków Lotniczych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki. Na północy i zachodzie Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 18 do 20 stopni Celsjusza przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju oraz na południu, w tym w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, termometry wskazują wyższe wartości, od 21 do 23 stopni Celsjusza. Na wschodzie Polski, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi około 19-20 stopni. Ciśnienie baryczne dla całego kraju wynosi obecnie 1032 hektopaskali.

Moje Radio 24, 18, a to znaczy, że już tydzień pracy zasadniczo za większością z nas. I bardzo dobrze. Jakie tam u Was plany na weekend?

Są dwie rzeczy, o których myśli każdy po wyjściu z pracy czy uczelni w październikowe popołudnie. Coś ciepłego do jedzenia i święty spokój. Pierwszą część musicie ogarnąć sami, ale przy drugiej chętnie pomogę. Muzyka w moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Pyrzowice, Piekary Śląskie, zamknięta jest jezdnia w kierunku miejscowości Gorzyczki. Ruch dwukierunkowy prowadzony jest jezdnią w stronę Łodzi. Na drodze ekspresowej S8 na odcinku Magnice, węzeł Kobierzyce, prace drogowe na pasach awaryjnych oraz lewych powodują utrudnienia w ruchu. Na drodze krajowej DK22 na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 ton powinny korzystać z dróg alternatywnych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Podobnie mycie naczyń to nowa forma medytacji. O ile robisz to przy dobrej muzyce? Jeśli masz przed sobą zlew pełen wyzwań, podgłośnij odbiornik. Z moim Radiem 24 nawet sprzątanie staje się produkcją filmową.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Nowy król Norwegii, Haakon VIII, podczas swojej pierwszej mowy tronowej podkreślił rolę Polski jako jednego z kluczowych sojuszników w Europie. W swoim wystąpieniu monarcha skupił się na zagrożeniach związanych z wojną Rosji z Ukrainą i zapowiedział rozbudowę norweskich sił zbrojnych oraz zwiększenie wsparcia dla ukraińskiego państwa. Król zasiadł na tronie 28 sierpnia po śmierci ojca, natomiast królowa Mette Marit nie mogła uczestniczyć w otwarciu sesji parlamentu ze względu na infekcję po przeszczepie płuc. W Czechach doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 50-letni spadochroniarz z Polski. Do wypadku doszło w okolicach lotniska w Klatowach. Ratownicy nie zdołali uratować życia Polaka. Przyczyny oraz przebieg zdarzenia są obecnie badane przez policję i Czeski Instytut Badania Wypadków Lotniczych. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej Polsce termometry w Gdańsku i Szczecinie wskazują odpowiednio 18 i 16 stopni Celsjusza. W centralnych regionach kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, temperatura wynosi od 20 do 22 stopni. Na południu Polski we Wrocławiu i Krakowie odnotowano 20 i 22 stopnie Celsjusza. W całym kraju panuje sucha pogoda.

0: dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem Świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki. Z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Proszę, w 2 minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się z prawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej, nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki, widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Na Ukrainie uszkodzenia infrastruktury mostowej spowodowane rosyjskimi atakami wymuszają rozważenie budowy tuneli pod Dnieprem jako inwestycji strategicznej. Według eksperta, mimo wysokich kosztów, budowa przynajmniej jednego tunelu jest niezbędna ze względów militarnych i może poprawić sytuację w komunikacji lokalnej oraz transporcie kolejowym. W kraju funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali 57-letniego obywatela Ukrainy na moście granicznym w Słubicach podczas kontroli granicznej. Mężczyzna był poszukiwany przez Interpol na podstawie czerwonej noty wydanej przez władze Uzbekistanu za kradzieże. Tego samego dnia w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymano Polkę poszukiwaną przez Interpol na podstawie czerwonej noty wydanej przez Albanię. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce utrzymują się suche warunki. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 17 i 16 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju odnotowano wyższe temperatury. W Poznaniu mamy 21 stopni, we Wrocławiu 20, a w Warszawie 19 stopni. Na południu i wschodniej części kraju termometry wskazują wartości od 15 do 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie baryczne wynosi 1032 hektopaskali.

0: uprzejmie.
1: W 2 minuty.
2: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
1: Mazowsze w 2 minuty.
0: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne Morze Zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe, dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn, strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Pułaskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Pułaskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka, lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: martwię. Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady Warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula Grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już trzecia świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejscowości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszczy.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja z Przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, hej i przyjaciele, dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zootons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze w Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zootons, Valerie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś. Jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: To jest Moje Radio 24.

0: godzina. Moje Radio 24.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
0: To jest moje Radio 24.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: godzina. Check this out.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.
2: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.
2: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24. To jest
2: rok.
1: Rok, godzina.
0: Moje Radio 24.

0: Jadwiga, styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Serdecznie pozdrawiam 24. mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Bożyna.